dear, na me yo yi ayirabo abusiafo akana wa ho owa ho ma na na chichiri me na suwa